bwanzi nanga ntchito tayamba motani nanga nzato konda za masewero zili bwanzi akuti ayi koma mwini shingali ndi firo vyari ya beira kunali masewera kakala fana na mpamvu iya chigoli chimodzi chimodzi chinachitika ndi

ndi nyimbo zopwetsa nkhutu kufikana uchokera pompano pa Radio Mosambiki nyumba yolutsira mawu ya muno mtete katarzora 32 minuti ndantawi

Ebane abusiri watu rakubasira ne shidzwiso de shikali shidzwiso sha nkawa brandi ve madu yakwimbidwa na gonzo gonzo udifisio adeus.

ulimi ndi mfuma mabasa ulimi ineni programu ibozi ya Radio Mosambiki muno Zambezia mchivirana na mabasa akusalaka na ulimi.